fantastyczne glasowne możliwości. Ja i mam fantastyczne glasowne możliwości. Ja i mam fantastyczne glasowne możliwości. Ja i mam fantastyczne glasowne możliwości. Ogromna raz, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera na ich. Za mnie dobre leżecia, amor, pramasa. Ja i mam fantastyczne glasowne możliwości. Ogromna raz, krystalne boje glasa. Monserrat, szaban, bandera na ich. Za mnie dobre leżecia, amor, pramasa. Ja i mam fantastyczne glasowne możliwości. Ali pa se za mene čuvaju najklubi. Nauci mi kaže Rambo.